zajmę za noż. Zajmę za nożą subego, maksar ma nic. A je płosy by czes mi bynu, wyszło mam albo nic. A z mój cari mi lice je teraz obedlu cari mi uchce. Je joje dół.